chciałby są teba, a nie lutował. I keby wszyscy muży boli mną, milowali.